0: chebolo.
1: Ule saini teyo mo edola. Fuka kue katre shika karandwite.
0: Inme.
2: Evo da kome yirobo sanano kutse moku tuwe bakalani.
1: Kuta kupatia se.
0: Katre. Na zero kwe senge sengandi ni te de shika 24 ere chebolo.
1: Ule saini teyo mo edola. Fuka kue katre shika karandwite.
0: Inme.
2: Evo da kome yirobo sanano kutse moku tuwe bakalani.
1: Kuta kupatia se.
0: Unité $20.